0: I have to say that I am very proud to see men of my parish doing together actions, activities in a way they would have never done if there had not been Knights of Columbus.
1: When I arrived in my parish, a popular parish near the city of Versailles in France, I asked myself, where are the men? When I founded my first council of Knights of Columbus, Jacques Hamel's council, I saw many men arriving. It was a big change in my parish. Fraternity is one of the key words of the Knights of Columbus. And inside my council, which is like a band of brothers, I can receive fraternal and friendly advice.
2: Po kolei moich rodziców, którzy walczyli o wolną Polskę, a drogą do tego był właśnie ruch Solidarności, po upadku komunizmu i o zdobyciu na nowo wolności, pojawiło się pytanie, czy Solidarność to był tylko ruch polityczny, który doprowadził do upadku komunizmu, czy to jest pewna cnota, która może istnieć także w czasie wolności. I braterstwo, które rycerze chcą realizować, jest właśnie taką próbą dokończenia rewolucji Solidarności, próbą pokazania, że Solidarność jest możliwa w czasach wolności. I myślę, że wiele przykładów, już 15 lat działalności Rycerzy Kolumba, piękne relacje, które się nawiązały między członkami Rycerzy Kolumba, czyli różnymi społecznościami, w których rycerze funkcjonują, pokazuje, że braterstwo potrafi pociągać ludzi i potrafi odbudowywać tę lokalną solidarność.

0: w tych naszych spotkaniach rycerzy Kolumba, ilekroć jest msza święta, ilekroć jest liturgia, to również są żony, małżonki. Dzień 8 marca zwróciliśmy się do kobiet. Rycerze Kolumba pojechali na giełdę i załatwili konkretne takie wiązki kwiatów i wszystkie panie zostały obdarowane tym przysłowiowym kwiatkiem, pięknymi życzeniami, pięknym przesłaniem, że rodzina to jest ten fundament, który ukazuje się w tej codzienności.
1: Pierwsze wystąpienie miał nasz kapelan, ksiądz Radosław Rychlik i podał nam wzór rodziny świętej dla naszych rodzin.
2: To jest miejsce dla rycerzy Kolumba. To jest propozycja, którą dostają mężczyźni w różnym wieku, gdy obserwują, co proponuje im świat współczesny, gdzie następuje pewne poluzowanie zasad i z drugiej strony otrzymują ofertę od rycerzy Kolumba, czyli chce być przy swojej rodzinie, chce być przy swoim dziecku, żonie, chce być wreszcie przy kościele i działać.
3: It is the responsibility of the laity to witness to the truth that Jesus Christ is the answer to the problems and hopes that life presents to each of us. Most people aren't interested in arguments. They're interested in the answer to a very simple question. Is it possible to live this way? And if so, will it bring me fulfillment? The Knights of Columbus responds by the witness of strong Catholic families, living lives of charity. This is why Father McGivney's vision continues to spread around the world.
4: The Knights of Columbus enter Mexico in 1905, which is very early on. And in 1924, the Knights were already all over the country and impacting through their activities in a country that was suffering a lot of civil struggle and government struggle at the time.
5: In 1926, the anti-Catholic Mexican government launched a vicious persecution of the Catholic Church. Overnight, public worship is banned, and the government seizes possession of churches and monasteries. The repression quickly turns violent. Of the 25 Mexican martyrs whom Pope John Paul II canonized in 2000, six were members of the Knights of Columbus.
4: Their testimony was precisely to not be afraid. They learned this from what Father McGivney brought